Inkachi kwalsan gat ilok kak kwalra utlu blusa laku cha ahna gat ilok chinach malach chinach matkaushlak sali centro de visión ari